0: 10 boforo u vrsti.
1: A kašnik boforo, kaj piha? Maestral, jugo, košava, bonzun, orkana, tajfun, a je navadan vetar.
0: Na anteni pa imamo 10 hitov u vrsti.